0: letestiere letesti yacho yabepo takarekota zvinenge zviripo takapesa kuimba nezuro inonzi nekuti Yesu ashe
1: wemakonzo wemapedo